0: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
0: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
5: AI,
4: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: I po reklamie.

0: to me. Z tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek.

0: Rama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
7: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: I po reklamie.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytają, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
11: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. Pan Rębiszewski?
14: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Ubezpieczenie samochodu w banku?
17: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
18: I po reklamie.

0: mama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
17: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

I tak to się można budzić z mocnym muzycznym energetykiem od Moonlight i Fordo. A dziś takich hitów na maksa nie zabraknie, no bo od tego nas macie. Psopran, cześć, startuje niedziela, czyli dzień świetny w RMF Max.

Black Eyed Peas w RMF Max i Meet Me Halfway. To takie fajne, spokojne granie, no bo chyba w niedzielę nikt nie lubi być tak budzony. Dlatego lepiej zrobić głośniej radio, bo my mamy to, co najlepsze na niedzielny poranek. Lepsze niż ubijanie schabów u sąsiadów. Za chwilę u nas Temple City to jeszcze na takie krótkie wylegiwanie się w łóżeczku lub muza do porannej kawy w RMF Max.

0: Nelok i Jennifer Lopez w RMF Max i z nimi wszystko gra. Everything's fine. Dla was ten niedzielny, luźny poranek. Słuchajcie, dziś dzień walki z prokrastynacją, więc dziś nie odkładamy niczego na jutro. No bo przyznajcie się, ile razy mieliście zrobić coś ważnego, ale najpierw trzeba było posprzątać pokój, nakarmić kota, a potem jeszcze sprawdzić, czy przypadkiem w soszalkach nic się nie zmieniło. Brzmi znajomo, co? Więc dzień walki z prokrastynacją jest okazją, żeby przestać odkładać wszystko na jutro, które, jak wiemy, często nie nadchodzi. Dlatego ja już teraz wracam do najlepszych hitów na maksa, ale spokojnie, później one też będą. Teraz Fukaj, Liwka i Enklawa w RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: The Weeknd w weekend w RMF Max. A ja jeszcze wracam do dzisiejszego dnia, bo właśnie wyczytałem, że prokrastynacja to nie lenistwo. To sztuka przekładania zadań na później i zajmowania się wszystkim, tylko nie tym, co trzeba. Czyli każdy z nas może pochwalić się sukcesem w tej dziedzinie. No dobra, w niedzielę to można sobie na to pozwolić, ale od poniedziałku ruszamy z kopyta. Ale o tym jeszcze dziś nie myślimy, bo niedziela dopiero nabiera rumieńców. I za chwilę w RMF Max poleci Sąper.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
5: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
6: I po reklamie.
7: Z tej strony Asia.
8: Tu Ola i Jarek.
9: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
10: Cześć, tu Oskar Cyms.
11: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF.

0: Another i 54 Ultra w RMF Max. No i w weekend można przedłużyć sobie wakacyjny vibe takimi hitami na maksa. Przy tym latem było tańczone, co? Zresztą mamy dla was dużo dobrej muzy, przy której nóżka tupnie. I zaraz po 10 zagram wam Dublox. Pojawi się też ekipa 2115 w RMF Max.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
5: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
6: Wyjazd na maksa.
5: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
7: I po reklamie.
8: Jestem Radek, a to moja ekipa.
9: Ja też dołączam, jestem Aneta.
8: Cześć.

nowy Kaigo w RMF Max i takiej muzy nam potrzeba w niedzielę, przed południem, w czasie śniadania lub w porannego joggingu, albo jeszcze wylegiwania się w łóżku. A co robić po południu? Gdzie wybrać się na spacer lub wycieczkę po regionie? O tym powiem wam w tej godzinie w RMF Max. Wcześniej zagramy hymn tego weekendu od Coldplay i Beyoncé.

MJ Daily i to nasza nowość w RMF Max. A niedziela to też dobry czas, aby odwiedzić rmfmax.pl, bo tam mamy dla Was fajne quizy, a początek września to najlepszy moment, aby sprawdzić, czy pamiętacie jeszcze podstawowe szkolne zasady, przedmioty i zwyczaje. Wbijajcie na rmfmax.pl i w quizach znajdziecie m.in. test wiedzy ze szkolnych lat. I od razu mówię, nie ma pytań z geografii i matmy. Spokojnie, klikajcie i luzujcie się w niedzielę razem z RMF Max.

Kubka Tupie, gdy tak wam gramy. To Jean-Jean River w RMF Max. A ja mam przed sobą ciekawy artykuł z pytaniem, czy leniuchowanie na kanapie to grzech? I od razu uspokajam, nie trzeba się spowiadać z niedzielnego resetu. Okazuje się, że czasem warto odpuścić poranne przebieżki, zamienić sportowe buty na kapcie i po prostu poleżeć wśród swoich roślinek. Tak, to naprawdę działa. Naukowcy potwierdzają, kontakt z zielenią koi nerwy, poprawia humor i sprawia, że nawet poniedziałek nie wydaje się taki straszny. No, podawanie kwiatków czy lekki spacer po poranku to nie tylko aktywność dla emerytów. To najlepszy sposób na ładowanie baterii, a więc plan na niedzielę jest prosty. Konewka w dłoń i do ogrodu. A w RMF Max coś fajnego od Szona Pawła i tego słońca z Nadia Majki mamy jeszcze.

0: Przed chwilą usłyszeliście nowość w RMF Max i to nasza dobra znajoma Liwka, która jest już w liście Hot Bands. No i ten kawałek coraz lepiej sobie radzi. Oczywiście można mu pomóc, tak jak innym waszym ulubionym hitom na Maxa. A robicie to klikając na rmfmax.pl, a w zamian za ciekawe uzasadnienie można zgarnąć słuchawki z limitowanej edycji RMF Max. No a taki gadżet na pewno się przyda. Max.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Za z gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Guma-Gumulec i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: I po reklamie.
10: Cześć, jestem Angelika.
11: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
12: Cześć, tu Rytka.

0: Body Talk w RMF Maxi to jeden z tych numerów, które w nocy rozgrzewały klubowe parkiety. A ja zapomniałem zapytać, jak to jest u was z tą niedzielą? Jesteście team leniwa niedziela, czy team aktywne spędzanie wolnego czasu? No, w tym artykule, który przed chwilą przeglądałem, czytałem też, że grunt to słuchać własnego ciała. Więc jeśli jest czas na drzemkę, to jest. Nie walczcie z tym. A po 12 ja wrócę z kolejnymi hitami na Maxa i z energią wracają też Temper City w RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
6: I po reklamie.
10: Ania, Krysia.

0: Wakacje się skończyły, ale dobra muza na jesienne studenckie imprezy już jest. Nowy Robin Schulz przed chwilą w RMF Max. A co wy wiecie o lecie? Sprawdźcie się w naszym quizie na rmfmax.pl i w wolną niedzielę bawcie się z nami w porze obiadowej albo podczas bardzo późnego śniadania. No jeśli ktoś zabalował dłużej, to jest mu wybaczone. A Tamagotchi to kolejny banger, który już jest uszykowany do zagrania i z tako na file spędzicie kolejne minuty tej niedzieli w RMF Max.
1: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
2: Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło.

0: Ariana Grande w RMF Max i jej One Last Time. No właśnie, studenci mają ostatnią szansę, aby przed nowym rokiem akademickim jeszcze trochę użyć tych wakacji. No bo jak wystartuje nowy rok, to już zapomnijcie o wolnym. A studenckie życie to miks tradycji, legend i niekończących się prób przechytrzenia budzika. Ale jedno jest pewne. Studenckie życie to niekończąca się przygoda. I za chwilę powiem więcej studentom pierwszego roku, jak się dobrze przygotować. Wcześniej o tym kończącym się lecie. Gibbs, Ego i For Money w RMF Max.
1: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
2: Reklama.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
5: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
6: Zaraz wracam.
7: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
8: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
9: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: I po reklamie.
11: Grzegorz.
12: Asia. Martyna.
2: Lady Gaga.
12: Z tej strony modelki.
13: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
14: RMF Max.
15: Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

0: Mogliście to usłyszeć pierwszy raz, bo to nasza nowość. Od Tame Impala w RMF Max. A teraz tak, jesteś Żakiem. Wbijasz na pierwszy rok i myślisz, czego się spodziewać? No, zdziwisz się. Akademiki to nie tylko miejsca do spania, albo nie, ale prawdziwa kopalnia tradycji i absurdalnych historii. Kiedyś normą były maratony szachowe trwające po 48 godzin, ale też imprezy w pokojach, gdzie każda klamka otwiera drzwi do innego klimatu. A jeśli myślicie, że dieta studencka to tylko bułka z serem, to grubo się mylicie. Hitem są zupki chińskie z pasztetem. Przysmak, który doczekał się własnych legend. No i żeby nie było, nie straszę, wręcz przeciwnie. Tego trzeba spróbować na studiach. A za chwilę The Weeknd na studenckie party w RMF Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
13: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Zuśka.
16: Hey, it's Shakira.
17: Hey, it's Somber.
15: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.

Jeśli jeszcze trzyma Was sobotni klimat, to Velvet idealnie wpasowała się w to niedzielne popołudnie w RMF Max. A ja wracam jeszcze na chwilę do tych pierwszoroczniaków, którzy za kilka tygodni rozpoczną studia. Bo nauka nauką, ale przecież najważniejsze są juwenalia i związane z nimi tradycje. No i przybieranie pomnika Mikołaja Kopernika w Toruniu to dopiero rozgrzewka. Prawdziwy hit to ślizg na klacie, a jeśli to za mało, to zawsze zostaje bieg w piżamach i szlafrokach. No i te długie, nieprzespane noce na imprezach. Studia to nie tylko nauka, to prawdziwa tyraczka przez imprezowy maraton. Alex Warren i coś do potańczenia już teraz w RMF Max.

0: mrozu w RMF Max i złoto. No właśnie, zadbajcie o to, by ta niedziela nie stała się zbyt szybko dniem przed poniedziałkiem. Wykorzystajcie ją na maksa. Tego wam życzę. Dobrze się bawcie razem z RMF Max. Sopran, cześć! RMF Max.
1: Reklama.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co byście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycna, Grzegorz Damiński, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już dziś o 20.25 w TVP1.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. I po reklamie.
11: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
12: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
13: Hey, I'm Ed Sheeran.
14: Cześć, tu Michał Siewicz.

No i powoli mija pierwszy powakacyjny tydzień, ale klimat wakacji dzięki takiej muzyce czujemy jeszcze. DJ Goja, Jason Derulo. RMF Max. No i czemu ten czas w niedzielę musi tak szybko upływać, kiedy chcielibyśmy, żeby do poniedziałku była jeszcze daleka droga? Mamy linium, nie pomalujesz. Robert Łajowski, cześć, dzień dobry. Mnóstwo hitów na maksa na najbliższe 3 godziny przygotowałem dla was, to i mam nadzieję, że za tym się ranem spowolnimy trochę wskazówki zegara w niedzielę. Niech nam się dzisiaj nie spieszy, Azizam.

się wygina i dzięki jej wielkie, no bo pomogła nam trochę wydłużyć wakacyjny sezon, była wczoraj w Warszawie, pod koniec miesiąca wystąpiła jeszcze w Szczecinie, w Poznaniu, wy szczęściarze, no to pozostajemy w podobnym, melodyjnym, wesołym klimacie. Już mogę powiedzieć, że nam niedzielę rozgrzeją za chwilę Topic, Becky G, Sorry Papi wam zagram przed obiadem, za moment.

się miło, leniwie robi, kiedy on śpiewa, to są w RMF Max. W czasie wakacji, no to namawiałbym was do aktywności, żeby nie marnować czasu, no ale dzisiaj, po tygodniu w pracy, w szkole, no to zostawcie łóżko niepościelone, bo to nie jest bałagan, to jest lifestyle, tak? Można zapomnieć o liście rzeczy do zrobienia. Zróbcie sobie listę rzeczy nie do zrobienia i konsekwentnie nie róbcie. No i warto przełączyć telefon w tryb nie mam ochoty rozmawiać. A, no i najważniejsze, RMF Max w tle, no bo dobra muzyka nie pyta, czy możesz tańczyć w piżamie, ona po prostu gra. Tak jak i Mary, można się zdobyć na odrobinę wysiłku i podgłośnić.

0: słuchaj, no i weź takiej dziewczynie odmów, weź nie posłuchaj. To Zalia. Oj, niesamowite wakacje mieliśmy dzięki niej i na męskim graniu, i na Fire Festival. No to teraz weź to, człowieku, wydobądź z siebie tyle euforii i zaangażowania, jakie towarzyszyło tym wydarzeniom, żeby w taki sposób podejść do obowiązków we wrześniu. No, ale to jutro. Dziś cieszymy się niedzielą razem z Kygo, bo jego najnowsze Take Me Back za moment usłyszycie w RMF Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
5: Wyjazd na maksa.
4: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: I po reklamie.
13: Tu Radek.
14: Z tej strony Asia.
15: Hi, this is Cascada.
16: Hej, tu Roxy Węgiel.
17: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem

0: dziewczyna o cudownym głosie, bledka w RMF Max. Komu miałabym powiedzieć? To ma dylemat. Ja na szczęście wiem, komu mogę powiedzieć o kolejnych kinowych nowościach i jedną z nich będę miał dla was po 14, ale wcześniej, za moment, będzie kolejny bardzo dobry, świetny numer. Moonlight. Max.
1: Reklama. Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co byście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michelle, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
10: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
12: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

Alan Walker, kolejny mistrz muzyki elektronicznej, który uświetnił nam końcówkę wakacji. Kolejnych odliczamy 292 dni, to się pewnie będzie bardzo dłużyć, zupełnie inaczej niż dzisiejsza niedziela. No skoro czasu mało do poniedziałku, to zróbmy przynajmniej tak, żeby było miło, przyjemnie, melodyjnie. Oskar Cyms z dobrą energią teraz w RMF Max. Cały czas.

rapowanie Eminema to nawet w leniwą niedzielę brzmi dobrze. A słuchajcie, poważna data dzisiaj w kalendarzu, tak a propos lenistwa, dzień walki z prokrastynacją. To nie jest żadna groźna choroba, chociaż brzmi tak. To jest taki nawyk odkładania wszystkiego na później. Trudno się tego oduczyć, trudno się tego pozbyć. Wiem, co mówię. No tylko po co z tym walczyć w niedzielę? No przecież dzisiaj kuchni nie odmalujemy. Zresztą wszyscy wiedzą, że jak facet obiecał, że zrobi, to zrobi. No nie trzeba co pół roku przypominać. Ja tylko szybko przypomnę, że numer Ty masz nagrali Gibbs, Kukon i Jonatan i będzie za chwilę w RMF Max.

0: Pysk, Dawid Podsiadło niech sobie sprząta, a ja was namawiam na kino, no bo mamy w ten weekend kolejną premierę. Nie patrz w dół 2. Z lękiem wysokości będzie ciężko na tym filmie, no ale może przełamiecie swoje bariery. Bohater postanawia szukać zapomnienia po utracie siostry i robi to w ekstremalny sposób. Decyduje się na bardzo niebezpieczne wyzwanie, wspinaczkę na legendarne zbocze Mong Phan w Tajlandii. Jeśli nie macie pomysłu na popołudnie, no i dreszcz wysokości będzie dla was okej, no to nie patrz w dół, część druga będzie w sam raz. No a Adam Lambert będzie idealny. Gramy go za chwilę w RMF Max.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
12: Ja też dołączam. Jestem Agata.
13: What up, it's the weekend.
14: What's up, it's Sean Paul.
15: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
17: Hity na maksa.
18: Hity na maksa.

Nicki Minaj, to chyba Justina krótko by trzymała, gdyby się prywatnie dobrali. Nicki, która nie boi się powiedzieć, co myśli, no i Justin, który zjadł zęby na słodkich balladach, to coś czuje, że tam szybko by się ustaliło, kto rządzi. No i taki związek ma szansę przetrwania, kiedy on stanowczo, bezwzględnie wręcz, wykonuje polecenia partnerki. No sami powiedzcie, no to właściwie nie są polecenia, tylko takie sugestie i to nawet ze znakiem zapytania. No, podaję przykład. On mówi, kochanie, wyjdę dziś z kolegami, a ona pyta, chyba sobie kpisz. No i miłość kwitnie, no. To dużo miłości na niedzielę życzę. Edge nie tylko dla zakochanych. Teraz.

0: Śląskie Granie, orkiestra Werner Max, ich supermoce. No i mamy jeszcze kawałek niedzieli na to, żeby podładować swoje supermoce przed poniedziałkiem. Po 15 spróbujemy jeszcze trochę rozciągnąć tą niedzielę, jak gumę, żeby ruszyć się z domu. Będę miał dla was kolejną premierę filmową, a za chwilę kolejna porcja hitów na Maxa. Będą David Guetta za Lokiem, a później jeszcze dziewczyny z Sugar Babes. Max.
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
8: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.
13: Tu Ola i Jarek.
14: Hejka, tu Maciek.
15: Cześć, tu Oskar Sims.
16: Hello, this is September.
17: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.

No przy tym to można chociaż na chwilę zapomnieć o jutrzejszej poniedziałkowej zmianie DJ Goja i Chico. No a jeśli zapomnieliście o obiedzie, to już chyba czas najwyższy wziąć się za przygotowania, skoro już po 15. Czas porzucić chipsy na rzecz czegoś bardziej pożywnego. To ja tu z naszego muzycznego menu wyciągam bardzo kaloryczny numer. Daria Zawiałow.

0: Rihanna, Jay-Z, w RMF Max, Umbrella. No, nieprzypadkowo się pojawia, bo ta Umbrella będzie potrzebna coraz częściej, do tego kurtki z kapturem. Może nawet czas pomyśleć o wymianie wycieraczek w samochodzie na takie, które nie rozmazują wody, no bo jak w te bohomazy na szybie wieczorem ktoś z naprzeciwka mocniej zaświeci, no to nawet te elektroniczne systemy nie pomogą w bezpiecznej jeździe. No, szyby za was nie wyczyszczę, ale dobrą muzykę w trasę mam i to całe mnóstwo. Dub Dogs za moment w RMF Max.
1: RMF Max. RMF Max. Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: Ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: I po reklamie.
20: Cześć, z tej strony Igor.
21: Hello, this is Ina.
22: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
23: Cześć, tu Karin Cińska.

Szacun za tą petardę, Axwell Bomb w RMF Max. To są te numery, których się słucha głośno. W kinach też jest głośno, no bo mają te nowoczesne systemy nagłośnienia w salach. I mam dla was kolejną premierę na ten weekend. Jeżeli ktoś ma ochotę na nową komedię na niedzielę, no to polecam Spa Weekend. Wszystko miało być jak z katalogu: cisza, masaże, zero zmartwień, obowiązkowe ogórki na oczach. No ale na weekendowym wyjeździe w Palm Springs pojawia się niejaka Mel, dawna kumpela, z którą raczej nikt by się nie wymieniał ręcznikiem przy basenie. No i co się wydarzy? Przekonacie się w kinie. Wesoła filmowa propozycja na niedzielę, na popołudnie, Spa Weekend. No a teraz miłosna, muzyczna propozycja na teraz. Sobie.

0: Dua Lipa na niedzielę w RMF Max. No, żeby po niedzieli lipy nie było z zabiegami na NFZ, bo być może ktoś z was ma coś takiego w planach, to właśnie NFZ chce przypominać o tych zabiegach SMS-em, no bo za często się zdarza, że ludzie zapominają, nie przychodzą, później taka wizyta przepada, szczególnie jak weekend był gruby, to można zapomnieć. No, skoro szczoteczki elektryczne przypominają o myciu zębów, no to i lekarze mogą o wizycie. To jest dobra koncepcja, tylko pamiętajcie o rachunkach za telefon, jeśli taki SMS ma w ogóle do was dojść, no bo tego NFZ już wam nie ogarnie, oni ledwo sobie radzą ze swoimi rachunkami. A w ogóle to zdrowia życzę, żeby nie trzeba było czekać na takie SMS-y. Na pewno niedzielny spacer w tym pomoże. Możecie nawet liczyć na towarzystwo Robina Schulza, bo będę miał go dla was za chwilę w RMF Max.
1: Reklama. Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
5: Zaraz wracam.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
14: O Boże, co wyście tu zrobili?
15: Czy możemy zwolnić go?
16: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
15: Michel, ty jesteś już mój asystent.
13: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
17: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało, w euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
20: Hey, this is Calvin Harris.
21: Siemano, z tej strony White 215.
22: Siemano, hej, cześć, tu Filip Kliber. Razem jesteśmy RMF.

0: Swedish House Mafia w RMF Max, oczywiście Mafia, którą wszyscy lubią, trio z północy, które kradnie tylko serca. Do północy jeszcze daleko, więc Fioła spokojnie zdąży z różowym dywanem, który rozpocznie się za chwilę w RMF Max. Robert Łajowski, życzę fantastycznego popołudnia, no i jeszcze lepszego startu w poniedziałek. Miłej niedzieli, na razie, pa!
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz.

0: Expert.pl. Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
1: Wyjazd na maksa.
0: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
5: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
9: Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już dziś o 21:25 w TVP1.
10: I po reklamie.
11: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
12: Cześć, jestem Angelika.
13: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
14: Cześć kochani, z tej strony Klaus.
15: Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.

Chłopaki to wiedzą, jak zestresować większą część Polski. Gips i Go for Money. Ostatni dzień lata. Ale spokojnie, nie ma stresu. Lato jeszcze chwilę z nami zostanie. Ja zostaję do 19:00, to jest różowy dywan w RMF Max, czyli podsumowanie tygodnia, jeżeli chodzi o ploteczki, o dramy, o internetowe trendy. I tego będzie pełno przez najbliższe 3 godzinki. Bądźcie blisko RMF Max. Z wami Fiołas. Siema. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Nadal dobrze buja, The Colors i Italo Disco w RMF Max.
1: Różowy dywan w RMF Max.
0: Anka Lewandowska w tym tygodniu zdradziła, nadając prosto z hotelu, że z Robertem cały czas mieszkają w pokoju hotelowym, bo nie mogą znaleźć w Chicago chaty odpowiedniej. No bo Chicago to takie małe miasto jest, jakby ktoś nie wiedział. Tam naprawdę deficyt mieszkań jest. Jak już znajdziesz, to musisz trzymać do końca życia, bo ciężko będzie o kolejne. Już widzę te wybory. Tutaj światło przez lufcik w łazience pada nie tak, Robert. Szukamy dalej. Wyobrażacie sobie, gdyby Robert trafił do Niepołomic i grałby dla puszczy? Ten wybór chaty tam to dopiero byłaby drama.
2: RMF Max. RMF Max. Reklama.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
5: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
16: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
15: Polecam Michel Moron.
16: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
17: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
18: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
19: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
20: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
21: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
22: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
21: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
23: I po reklamie.

potrafi namieszać algorytmom. Sztuczna inteligencja się gubi, bo mieszanka krzykliwych kolorów i plam na koszuli, która została zaprojektowana przez Niemca, zaburza ciągłość linii ciała, przez co monitorujące urządzenia nie potrafią tego wszystkiego złożyć w jedną całość i nie wykrywają ciebie jako człowieka. Taka koszula dla tych, którzy chcą pozostać anonimowi, to idealne rozwiązanie. Chroni nie tylko przed kamerami. Patrzę na nią i mam wrażenie, że przed potencjalnymi randkami też. RMF.

0: Kto kiedyś tego kawałka nie wykorzystał, wrzucając zdjęcie z wakacji? Memories, David Guetta i Kid Cudi w RMF Max, choć nie wiem, czy wiecie, ale Kid Cudi to nie był pierwszy wybór do wokalisty w tym kawałku. David Guetta stworzył go w samolocie, a pierwszym pomysłem był Will.i.am. Ale jak przekonała się Joasia Jabłczyńska w tym tygodniu, to że raz byłaś Tosią, nie zawsze, że znów nią będziesz. No i padło na Kid Cudiego. Alan Walker i Ava Max wpadają razem za moment z hitem Fate. Zostańcie.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowid. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
14: I po reklamie.
15: Z tej strony Asia.
16: Tu Radek.
17: Cześć, tu Daria Zawiałow.
18: Hey, it's Dua Lipa.
19: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max. Hity na maksa.
21: Hity na maksa.

0: sezon. Dawid Podsiadło w RMF Max przed 18. No sezon ślubny na pewno nie skończył się dla Filipa Heizera. Ponoć znalazł szczęście. Ale czy na zawsze, czas pokaże. Związał się z 19-latką i o tym ostatnio głośno w kolorowej prasie. Bo na początek nie zapytał dziewczyny o wiek, a dziewczyna lat miała 19. Potem przyznał jednak w wywiadzie, że jednak musiał zajrzeć do jej dowodu osobistego, żeby na wszelki wypadek się upewnić. Jedni na randce pytają o zainteresowania, plany na przyszłość, a inni romantycznie poproszą dokumenty do kontroli. Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
14: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
15: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
16: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Hity na maksa.
19: Hity na maksa.
20: Hity na maksa.

Ten numer nie tyle przypomina nam o tym, że mamy weekend, przypominają nam się wakacje. Fire, Fire i Shimza. W RMF Max minęła szósta. Korzystamy z weekendu i wyciskamy go jak cytrynę, ale wciąż w leniwym i delikatnym tempie. Zajrzymy do tego, co jeszcze ciekawego działo się w show biznesie. W końcu ten program nazywa się Różowy Dywan. Do 19:00 jestem z wami. Tu Fiołas, Oskar Cyms za moment.

Lubimy cofać się do takich klasyków w RMF Max. Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake. A skoro już jesteśmy w temacie historii, no to pierwsza stolica Polski, Gniezno, to tu miasto zorganizowało konkurs na mural z Bolesławem Chrobrym w roli głównej. I nie byłoby dramy, gdyby nie fakt, że konkurs wygrał projekt AI, stworzony przez sztuczną inteligencję, mimo że w regulaminie było zabronione korzystanie z AI-a. Ale miasto się tym zbytnio nie przejęło, bo projekt im się spodobał, no i został zrealizowany. Mural już w Gnieźnie jest, można go oglądać, choć oczywiście fala krytyki się rozkręciła. Zatem przy kolejnych konkursach dobrze jednak zaznaczyć, że AI-a nie wolno, chyba że użyjesz go wystarczająco ładnie. To wygrywasz.

okazją przyjechał do Polski. Lecz kocham tu być i żyć i pić i tyć i gnić i wyć i patrzeć wzwyż na Pekin i czuć się przy nim tyć i tyć. Nie piszę o tym, gdzie żyję, to spaliny brudzą zeszyty. Nie piszę o tym, gdzie byłem, bo nie daję tipu w stołecznej policji.

0: dla warsa żona.
1: Pocztówka z wakacji. Praktycznie w całości. Z WWA. Dla turystów. Znowu Tony i Renę w próbie mikrofonu na antenie RMF Max. Słuchacie godziny debiutantów, czyli tego czasu w stacji radiowej, w której dajemy szansę tym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z muzyką. I a propos podróży. Jeżeli od czasu do czasu macie ochotę po prostu wziąć kilka najpotrzebniejszych rzeczy ze sobą i ruszyć w świat, ale czujecie, że cały czas was coś blokuje. I ponadto lubicie piosenki, w których jest coś więcej oprócz chwytliwego refrenu, to Jerzy Koczur powinien dosyć szybko przypaść wam do gustu. Dajcie głośniej i miłego słuchania.

mają w swojej twórczości coś iście hipnotyzującego. To Norbi i Wika, taki duet. Tym kończymy dzisiejsze pierwsze wydanie w nowym sezonie Próby Mikrofonu na antenie RMF Max. O Norbim i Wice na pewno wam powiem trochę więcej już w przyszłym tygodniu. Modowy singiel za pasem. Kari Incińska, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze niedzielne spotkanie. Jeżeli macie ochotę na więcej muzycznych nowości, wpadajcie. Kari Incińska to moje konto na Instagramie, a także w przyszłym tygodniu po 22:00 do RMF Max. Pa, pa. RMF Max. Dobrego tygodnia.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.